Baupatku lękam się, praca w murach tych nadwątliła siły me. Niech się zbliżę tu, już nie ta werwa, nie ten wzrok, lecz jak pr-

zeszcz buła zrodziła się. Za ścianą tą atrakcje też są. Kto uwierzy, ten wnet ujrzy je. Za drzwiami machineria i myśl.

członka nie od zawsze śnił mój dom, jak wasz, nijaki był. Jednakże ja wiedziałem, jak odnaleźć ten barwniejszy świat, więc bądźże ciut.